dunia ni mapito, sifukuzi pepo. Nishazoea kuchapika, apeche alolo, baadaye nazishika. Kama ipo ipo, halipo laja. Kwenye ianga, niko tele nimejaa, nasaka nija. Mambo mazuri mdo mdo, yanakuja. Haina quick, mistari strong na sio weak. Hii ni